Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio ena rok, 100% rok.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio ena rok. 100% rok.